0: Please don't hate me.
1: Fajn Rádio.
2: Instagram, YouTube, TikTok.
1: Jsme všude.
2: Hledej
1: Fajn.
2: A sleduj nás.
1: Fajn. Turn it up, turn it up.

Fajn Rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Rádio. Fajn Rádio CZ. Prostě hity. Kdekoliv a kdykoliv.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Posloucháš páteční Club Zone.